siesie me pejo ni Jesus anene ni kasa siesie me su su kru kru e wari su